Así pasaron estas danzas polacas, opus 9, de Ignacy Jan Paderewski por Karol Racibonowicz al piano.